0: Oj, livado rosna travo, ko po tebi čuva stado?
1: Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni gru. Strasno